gonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Nutangiwe mkaya mafuta. Huliriza Spice Farm.